0: To je
1: kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Darling, darling, turn the lights back on.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Poletje.
2: Poletje na kaprisu.
1: Poletje na kaprisu.